0: Halo, zdrowe, no.
1: Uczymy, Rosso.
2: Najpierw sejmę.
1: To na przelustu i tylko my nie jedno.
3: Rosso, chciałabym tam też
2: jeszcze jedno. Chyba, you stay here.
1: My kosztowymy cię, Rosso, co?